Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, przy zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Jeszcze raz wszystkim mamom tutaj obecnym składamy najlepsze życzenia w dniu waszego święta i mamy dla was kwiaty. Te właśnie kwiaty tutaj i z boku są dla was, także każda mama niech weźmie sobie jeden kwiat. Można je chyba nawet posadzić gdzieś przed domem, będą ładnie kwitły przez długi czas. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.